lubię. Poro, biegań. Zarob lubię go. No. Change jacket, not a 35. I'm curly here, thank you.